0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: W dniach 20-26 lipca w Warszawie odbywa się druga edycja Polonia Camp 2026. Wyjątkowe wydarzenie integrujące młodzież polonijną z różnych zakątków globu. Tegoroczne spotkanie zgromadziło około 1500 uczestników. W programie znalazły się debaty, warsztaty, koncert Czesława Mozilla, spotkania z wybitnymi osobowościami. Wśród zaproszonych gości są również znane postacie życia publicznego i nauki. Andrzej Poczobut, lider polskiej mniejszości na Białorusi, opowiedział o swoich doświadczeniach w walce o prawa Polaków za wschodnią granicą. Profesorowie Michał Rusinek i Jerzy Bralczyk oraz redaktor Michał Ogórek przybliżyli uczestnikom piękno polszczyzny, a profesor Marcin Piątkowski zmierzył się z pytaniem, czy Polska przeżywa właśnie swój złoty wiek. Polonia Camp to przede wszystkim okazja do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i budowania więzi z Polską, zaznacza marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Polonia Camp to było marzenie, żeby pokazać, że jest młoda Polonia, że są młodzi Polacy, którzy chcą mówić o swoich sprawach, chcą się organizować, chcą opiekować się tradycją polską i przyszłością Polski w swoich krajach. Że mają ambicje, żeby w tych krajach działać i mówić wszystkim, że bycie Polakiem to jest rzecz fantastyczna i że to jest wielka duma.
2: Wśród uczestników Polonia Camp znalazły się osoby, które na co dzień żyją z dala od Polski, ale w ich sercach pielęgnowana jest polska tożsamość. To także przestrzeń do nawiązywania kontaktów z polskimi uczelniami i instytucjami rządowymi, oferująca młodym Polakom szansę na rozwój edukacyjny, zawodowy i osobisty oraz budowanie wspólnej przeszłości polonijnej. Prezydent Polski Karol Nawrocki ogłosił konkurs literacki W imię wolności – literackie kontynuacje świata Sergiusza Piaseckiego. Uczestnicy, uczniowie z Polski oraz polskich szkół za granicą, mają za zadanie napisać opowiadanie stanowiące kontynuację wątków z utworów znanego pisarza, urodzonego w białoruskich Lachowiczach i zagorzałego antykomunisty Sergiusza Piaseckiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, wychowanków ośrodków wychowawczych oraz uczniów szkół polonijnych w wieku od 14 do 20 lat. Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać opowiadanie inspirowane jedną, dowolnie wybraną publikacją autorstwa Sergiusza Piaseckiego, przedstawiające literacką kontynuację losów jej bohaterów. Pracę można nadsyłać do 30 września 2026 roku za pośrednictwem szkół i placówek oświatowych. Finał konkursu, podczas którego zostaną nagrodzeni laureaci, planowany jest na listopad 2026 roku w Warszawie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, który z kolei podkreśla, że Sergiusz Piasecki był pisarzem, żołnierzem i bezkompromisowym przeciwnikiem komunizmu. Dziś jego twórczość ma inspirować kolejne pokolenia.
4: Był brawurowy, odważny, potrafił na polsko-sowieckim pograniczu wykonywać swoje zadania dla wolnej Rzeczpospolitej.
2: Sergiusz Piasecki to uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, agent wywiadu, żołnierz Armii Krajowej i wybitny pisarz. Urodzony na Nowogródczyźnie, Piasecki od młodych lat był związany ze światem przestępczym. Trafił do więzienia, gdzie odkrył swój talent literacki. Po wojnie okazał się na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuował działalność literacką i publicystyczną. Zmarł 12 września 1964 roku. Na Polanie Boryk koło Gródka odbył się festiwal Tutaka. Jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych współczesnej kulturze białoruskiej. Przez kilka dni uczestnicy mogli brać udział w koncertach, debatach, warsztatach, pokazach filmowych i spotkaniach z twórcami. Organizatorzy podkreślają, że festiwal jest nie tylko przestrzenią prezentacji kultury, ale także miejscem spotkania Białorusinów mieszkających w Polsce i przejeżdżających z różnych krajów Europy. Tegoroczny program łączył wydarzenia artystyczne z rozmowami o tożsamość, kulturze i przyszłości regionu, mówi organizator festiwalu i prezes Fundacji Tutaka Paweł Stankiewicz.
5: Staramy się łączyć to dziedzictwo takie ogólne Podlasia, gdzie i jest obecna kultura polska i kultura białoruska. Mam nadzieję, że w przyszłych latach pozwolimy sobie na to, znajdziemy trop do tego, żeby też włączać motywy na przykład litewskie. Białoruska kultura to też jest jakby część Podlasia, powinno w tym uczestniczyć, jest spadkobiercą tej kultury. kultury. Więc jak najbardziej tutaj te wątki się przeplatają. Chcemy, żeby się przeplatały jeszcze bardziej, gdyż w ogóle jedną z takich dewiz fundacji jest to, żeby rozumieć wartość i siłę każdego demokratycznego państwa w różnorodności ich obywateli.
2: Festiwal Tutaka po raz szósty zgromadził miłośników kultury białoruskiej na Podlasiu, choć tym razem uczestników było wyraźnie mniej niż podczas poprzednich edycji. Organizatorzy po raz pierwszy zdecydowali się na wprowadzenie biletów wstępu, tłumacząc tę decyzję potrzebą zapewnienia stabilnego finansowania wydarzenia. Czy właśnie płatny wstęp wpłynął na niższą frekwencję, trudno dziś jednoznacznie ocenić. Mimo mniejszej liczby gości organizatorzy podkreślają, że festiwal zachował swój wyjątkowy charakter i już zapowiadają kolejną edycję.

0: tylko wolność.
1: Słuchają Państwo programu Z Nadniemna i Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Z Nadniemna i Brazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
2: Rozmowy i reportaże.
3: Wszystko, co ważne i aktualne.
1: W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej otwarto wystawę Jerzy Giedroyc – Gra o Polskę, przygotowaną przez Bibliotekę Narodową z inicjatywy wicemarszałka Senatu Rafała Grupińskiego. Ekspozycja wpisuje się w obchody roku Jerzego Giedroyca ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Urodzony w 1906 roku w Mińsku, Jerzy Giedroyc był wybitnym publicystą, politykiem i wydawcą. Po II wojnie światowej założył we Francji Instytut Literacki i przez dziesięciolecie redagował paryską kulturę, najważniejsze pismo polskiej emigracji, które odegrało ogromną rolę w walce o niepodległość, kształtowaniu wolnej myśli oraz budowaniu dialogu z narodami Europy Wschodniej. Otwierając wystawę, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że w ten sposób państwo polskie oddaje hołd człowiekowi, który współtworzył fundamenty wolnej Polski.
4: Zebrał nas tutaj człowiek wyjątkowy, wybitny redaktor, publicysta, wydawca, filozof polityczny oraz niezależny i niepokorny myśliciel. I dlatego też decyzją Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został patronem roku 2026. Tytuł wystawy mówi wiele o życiu i działalności Giedroycia. To opowieść o życiu i działalności, w których centralne miejsce zajmowała Polska. Gra o Polskę nie była według Giedroycia grą o osobisty sukces, ani o polityczne wpływy. Była to gra o przyszłość ojczyzny, o państwo suwerenne, niepodległe, ale także państwo świadome swoich tradycji i korzeni. Giedroyc dowodził, że siły państwa nie należy szukać wyłącznie w polityce rozumianej jako sprawowanie władzy. O jej sile decydują także idee, kultura, odpowiedzialne słowo i odwaga w myśleniu o przyszłości. Nie wolno nam zapominać o jego wpływie na współczesną politykę zagraniczną. Szczególnie aktualna pozostaje jego wizja relacji z naszymi wschodnimi sąsiadami. Giedroyc rozumiał, że trwałe bezpieczeństwo Polski jest nierozerwalnie związane z wolnością i niepodległością Ukrainy, a także Litwy i Białorusi. Dzisiaj, gdy Europa mierzy się z wojną i innymi niebezpieczeństwami, jego myśl wybrzmiewa z nową siłą. Giedroyc był postacią ze wszechmiar fascynującą. Mówił, że mniej pisze, bo woli wydawać. I jak powtarzał, redaktor jest reżyserem, a reżyser rzadko bywa dobrym aktorem. I właśnie w roli reżysera czuł się najlepiej. Myślę, odważnie wygłaszał niepopularne opinie. Narażał się różnym środowiskom, ale przede wszystkim mówił to, co myśli, mówił prawdę i mówił, że to, co najważniejsze w jego życiu, to Polska.
5: Proszę teraz o zabranie głosu wicemarszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, pana Rafała Grupińskiego.
6: Bardzo się cieszę, że wystawa doszła do skutku. To jest jeden z wielu, na szczęście, wydarzeń w Polsce, które wywołała między innymi nasza uchwała o patronacie Jerzego Giedroycia nad rokiem 2026. Jerzy Giedroyc w dwóch światach w istocie wpływał na przyszłość. Po pierwsze w świecie kultury, gromadząc najwspanialsze pióra wokół swojej serii wydawniczej Instytutu Literackiego, najpierw w Rzymie, potem w Paryżu, oraz w polityce, gdzie, tak jak to nazywał Juliusz Mieroszewski, należało, jeśli chodzi o myślenie o Polsce, iść jednokierunkowym gościńcem, czyli naprzód, w przyszłość. Oczywiście koncepcje, o których pewnie Państwo wiecie, tak zwane ULB, koncepcje polityki wschodniej Mieroszewskiego i Giedroycia, spotykały się z ogromnym sprzeciwem w tamtych czasach, chociażby ze względu na historyczne sentymenty. Polska Ludowa bardzo szybko zauważyła niebezpieczeństwo ze strony Giedroycia i jego zespołu. W lipcu 50 roku wyszło rozporządzenie w Monitorze Polskim zakazujące kolportowania kultury w Polsce. I po 56 roku kultura była rozsyłana przez Jerzego Giedroycia do wszystkich chętnych w Polsce, ale już rok później wystosował on list do czytelników, że nie po to organizuje środki na wydawanie pisma i książek, żeby one lądowały na biurkach polityków, bo były one po prostu wtedy już przez cenzurę konfiskowane. Tak więc ta współpraca z Polską, o której Giedroyć bez przerwy myślił, była niezwykle trudna, a jednocześnie tu w Polsce wszyscy czerpaliśmy inspirację z jego właśnie sposobu myślenia o przyszłości, o niepodległej Rzeczpospolitej, i to jest jego największe osiągnięcie.
5: Proszę teraz o zabranie głosu dyrektora Biblioteki Narodowej, pana Tomasza Makowskiego.
0: Nie mamy wpływu na przeszłość. Przeszłość była. Natomiast mamy wpływ na to, co z przeszłości zapamiętamy, co uznamy za godne przekazania następnym pokoleniom. Maison Lafitte i fenomen Instytutu Literackiego Kultura, łączącego politykę, kulturę, cywilizację, wszystko to, co najcenniejsze, najbardziej rozwojowe, było przez dziesięciolecia prezentowane w małym ośrodku, który wpłynął w sposób bezpośredni na rozwój kraju i na odzyskanie niepodległości w 1989 roku. Biblioteka Narodowa, która dba o wszystkie pamiątki przeszłości, dokumenty warte zachowania, zapamiętania, to co w naszej przeszłości najszlachetniejsze, włączyła się w proces katalogowania i digitalizacji. Dzięki temu i dzięki dobrej współpracy z Instytutem Literackim mogą Państwo nie tylko w Paryżu, ale także w Warszawie zapoznać się z najcenniejszymi dokumentami paryskiej kultury. Ta wystawa to nie tylko tekst, nie tylko fotografie, ale także telefony. Niektórzy z Państwa mogą pamiętać ebonitowe telefony, a w każdym z nich głos jednego z twórców Maison Lafitte. Proszę podnieść słuchawkę i posłuchać Giedroycia, Zofii Hertz czy innych bohaterów naszej wspaniałej przeszłości. Kuratorem jest Jacek Krawczyk, który dużą część swojego życia spędził w Instytucie Literackim. Tam pracując, a od wielu lat pracuje w Bibliotece Narodowej. Pomysł z telefonami to pomysł Andrzeja Mietkowskiego, dyrektora Archiwum Polskiego Radia.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Berazyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie, jak w międzywojniu grodnianie odpoczywali na plażach na Niemnie, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Krzak oraz jego przebojowym utworem Legendarny Dziobak.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Ewakuacja dowództwa i znacznej części aktywów organizacyjnych Grodzieńskiej Organizacji Armii Krajowej za linię Curzona nie zakończyła jednak historii polskiego oporu na tym terenie. Pozostałości struktur Armii Krajowej Obywatelskiej na Grodzieńszczyźnie funkcjonowały jako obwód numer 10, nadal występujący pod nazwą Armii Krajowej. Ta nowa struktura połakowska powstała w lecie 1945 roku na bazie aktywów konspiracyjnych obwodu Grodno Prawy Niemen AK AKO. Pomimo wykazywania w strukturze okręgu Białystok zrzeszenia WIN obwodu Grodno, obwód numer 10 nie miał łączności ze swoją byłą macierzystą organizacją. Posiadał on strukturę terenową, podzieloną na plutony oraz stałe oddziały partyzanckie. Jej dowódcą pozostawał cały czas porucznik Mieczysław Niedziński, MEN. Opowiedział się on zdecydowanie przeciwko ewakuacji członków konspiracji za tak zwaną linię Curzona i wygaszaniu polskiej akcji niepodległościowej na ziemiach utraconych. W chwili podejmowania decyzji o pozostaniu na straconym posterunku miał za sobą długi staż konspiracyjny i bojowy. W okresie okupacji niemieckiej organizował konspirację ZWZ-AK w rejonie Druskiennik, a w 1943 roku sformował pierwszy oddział partyzancki w obwodzie AK Grodno, z którym jesienią tego roku przeszedł na teren okręgu Armii Krajowej Nowogródek. Z rąk Niemców zginęło wówczas w wyniku represji większość jego rodziny. Na Nowogródczyźnie służył ze swoimi podkomendnymi kolejno w 3., 1. i 7. batalionie 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej, uczestnicząc w wielu walkach i operacjach bojowych przeciw niemieckim siłom okupacyjnym. Unikał rozbrojenia i niewoli sowieckiej pod Wilnem i jesienią 1944 roku powrócił z grupą swych ludzi w rodzinne strony, w okolice Druskiennik. Jego bezpośredni współpracownicy stanowili jednocześnie ścisły sztab przyszłej organizacji. Byli to Józef Mikłaszewicz Fala, dowódca jednego z pododdziałów, pełniący faktycznie funkcję zastępcy porucznika MENA, Stanisław Załutra Jurand, szef wywiadu, Albin Żukowski, pseudonim Znany, adiutant komendanta obwodu, Franciszek Talewicz, pseudonim Komar, szef wyszkolenia. Podstawową siłą obwodu, zdolną do reagowania na działania strony sowieckiej, były oddziały partyzanckie, dowodzone bezpośrednio przez porucznika MENA. Latem 1946 roku główny oddział obwodu numer 10, bazujący w Puszczy Grodzieńskiej, liczył ponad 70 żołnierzy działających w zwartej grupie. Ponadto nad Niemnem, wzdłuż starej granicy polsko-litewskiej, operował oddział Bronisława Maciukiewicza Bonka. Jesienią 1946 roku, wobec strat ponoszonych w walkach z Sowietami, oddział główny podzielony został na trzy mniejsze jednostki, dowodzone przez Józefa Mikłaszewicza Fale, Franciszka Talewicza Komara i Franciszka Markisza Niedźwiedzia. Wszystkie pododdziały poległe MEN-owi zdołały przetrwać zimę 46-47 i z wiosną wznowiły działania samoobronne. Kolejna zima spędzana w leśnych ziemiankach ukrytych w Puszczy Grodzieńskiej okazało się jednak dla partyzanckiego zgrupowania tragiczne. Pododdziały Komara i Niedźwiedzia zostały zlokalizowane w lutym 1948 roku i zniszczone podczas operacji prowadzonych przez wojska wewnętrzne NKWD. Z rozbitków grupy Niedźwiedzia utworzono nowy pododdział, dowodzony przez Józefa Stasiewicza Samotnego. Do oddziału Bonka dołączył patrol dowodzony przez Stanisława Burbę Skoczka. Obwód prowadził bardzo intensywną działalność діяльність бойову з закресу самооборони перед совєтським апаратом терору. Можна оцініть, що патроли МЕНА, не МЕНА, зліквідували понад 120 функціонарів НКВД і совєтської адміністрації, щегульне шкодливих для сполучності польської, в тим кільку локальних дигнітажі, між іншими двох шефів районових відділів НКВД ораз агентів і інформаторів НКВД. Тільки в квітні і маю 48-го року под відділ Юзефа Міклошевича Фалі в рамах акції одветової за видання патролі «Комари і Недведя» застрелив 16 совєтських співпрацівників. Конець діяльності обводу номер 10 принесло розбиття відділу Фалі, злокалізованого через НКВД під Гроднем в колонії місцевості Лоп'єнки. Серед 9 полеглих партизантів знайдувався również поручник МЕН ораз Юзеф Міклошевич Фала. Масове арештування учасників сятки Тиранової ораз людності вспірайонцей польську конспірацію допевнили кленські. Co najmniej 3 grupy partyzanckie wywodzące się z obwodu numer 10 przetrwały jednak aż do początku lat 50. Ciężar działań organizacyjnych przeniesiony został wówczas na tereny litewskie, za Niemen. Ostatnia z nich, dowodzona przez Stanisława Burbeskoczka, została zlikwidowana dopiero w 1953 roku. O dalszych losach ostatnich obrońców kresów północno-wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie z Nadniemna i Berazyny już za tydzień.

0: Польське подружжя на Білорусі.
1: W międzywojennym Grodnie Niemen stanowił nie tylko główną arterię komunikacyjną dla statków i tratew, ale też centrum życia rekreacyjnego, sportowego i towarzyskiego. Rzeka była dla mieszkańców największym kąpieliskiem, a jej brzegi w sezonie letnim przyciągały tłumy poszukujące ochłody i rozrywki. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś przeniesiemy się w czasie do Grodna lat 20. i 30., by poczuć atmosferę gorących letnich dni nad wodami Niemna. Gdy tylko słońce zaczynało mocniej przygrzewać, całe Grodno ruszało nad wodę. Początkowo miasto zmagało się z wieloma problemami związanymi z odbudową po I wojnie światowej, dlatego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej kwestie odpoczynku mieszkańców nie stały na porządku dziennym władz miasta. Ale już w połowie lat 20. życie nad rzeką zaczęło tętnić nowym rytmem. Pojawiły się przystań i kluby wioślarskie. Wtedy też lokalne gazety zaczęły domagać się wytyczenia miejsc kąpielowych na Niemnie. Jedna z nich pisała: brzegi roją się od ludzi w różnym wieku i każdy, gdzie tylko kawałek wolnego brzegu znajdzie, wchodzi do wody, bo każdy kąpieli pragnie. Nikt, a w szczególności dzieci, nie liczy się z możliwością niebezpieczeństwa. Niemen jest wyjątkowo zdradliwy, to też tym bardziej w Grodnie należałoby zwrócić uwagę na miejsca dozwolone dla kąpieli. Gazeta pisała, że owszem, posterunek Policji Rzecznej działa, ale nie jest w stanie upilnować wszystkiego, dlatego potrzebne jest założenie plaż miejskich. Główne plaże miejskie uporządkowano i dofinansowano po wielkich powodziach z początku lat 30., kiedy Niemen wychodził z brzegów i zalewał najbliższe osiedla. Oficjalne plaże, gdzie pracowali ratownicy, znajdowały się po obu stronach dzisiejszego Starego Mostu. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwała wspomniana już policja wodna, która patrolowała brzegi i pilnowała porządku. A porządek ten bywał wystawiany na próby, bo na plażach było gorąco nie tylko ze względu na pogodę. Nie brakowało kłótni, bujek, czasem nawet brawurowych skoków z mostu, które mogły skończyć się tragicznie na kamienistym dnie rzeki. Ci, którzy szukali nieco więcej spokoju lub przygody, wybierali się dalej, do malowniczych Pyszek lub do ujścia rzeki Łososiny. Do Pyszek można było dotrzeć statkiem wycieczkowym. Na tych dzikich plażach nie wymagano czepków ani kart pływackich, co przyciągało rzesze chętnych do swobodnej kąpieli. Życie na dzikich plażach było dzikie. Kradzieże, alkohol i bójki były na porządku dziennym. 1 sierpnia 1933 roku gazety donosiły, że niejaki Lejb Paźniak, syn właściciela sklepu odzieżowego na placu Batorego, odpoczywał na plaży w pobliżu Łososinej, gdzie został zaatakowany przez 3 miejscowych chłopaków i kilkakrotnie dźgnięty nożami. Paźniakowi udało się wyciągnąć pistolet i wystrzelić w powietrze. Dopiero wtedy zdołał odeprzeć napastników. Ale w centrum miasta na Niemnie było spokojnie, bo tu prym wiodło Wojsko Polskie. Grodno było jednym z największych garnizonów kraju, a żołnierze byli obecni niemal w każdym aspekcie życia cywilnego, w tym w rekreacji. To właśnie wojskowe orkiestry, zwłaszcza te 76. Lidzkiego Pułku Piechoty oraz 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich, tworzyły dźwiękową oprawę letniego wypoczynku. Muzycy grali systematycznie w ogrodzie miejskim i w parkach, na meczach piłki nożnej i nad Niemnem grodnianie przychodzili całymi rodzinami, by posłuchać muzyki. Zdarzało się, że widzowie, którzy przychodzili na mecz, rezygnowali z kupna biletu, gdy dowiadywali się, że nie będzie orkiestry. Prawdziwym apogeum letniego sezonu na Niemnie była Noc Świętojańska, która po raz pierwszy odbyła się w 1923 roku, kiedy założono Wojskowy Klub Wioślarski. To widowisko przyciągało tysiące widzów na brzegi rzeki. Jednostki wojskowe oraz organizacje społeczne rywalizowały ze sobą w przygotowaniu najpiękniej udekorowanych łodzi i pontonów. Dziennikarze z zachwytem pisali o łodzi 76. Pułku Piechoty, na której wzniesiono misterną altanę z powitą zielenią. Chwalili też ponton Macierzy Szkolnej Czerwonego Krzyża. Wieczorem, przy blasku pochodni i dźwiękach muzyki, Niemen zamieniał się w baśniową krainę. Wojsko dbało też o infrastrukturę. Choć Niemen był ogólnodostępny, to dzięki staraniom Wojskowego Klubu Wioślarskiego i przy wsparciu władz miejskich udało się urządzić w sezonie letnim stałą pływalnię przy plażach miejskich. Na tym kończymy naszą pierwszą opowieść. W następnym programie przyjrzymy się bliżej sportowej rywalizacji na wodzie i dowiemy się, dlaczego dla grodzieńskiego oficera umiejętność pływania była niemal tak ważna jak znajomość regulaminu. Do usłyszenia!

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Krzak oraz jego przebojowym utworze Legendarny Dziobak. Krzak to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiego blues rocka i jazz rocka. Formacja zasłynęła przede wszystkim wykonywaniem muzyki instrumentalnej, co w latach 70. było rzadkością na krajowej scenie. Grupa zdobyła dwie złote płyty i przez lata wypracowała opinię zespołu słynącego z doskonałych koncertów. Historia Krzaka rozpoczęła się pod koniec 1972 roku w Katowicach.

współpracę z Czesławem Niemenem i działalność grupy została zakończona. Nowy rozdział rozpoczął się w 1975 roku z inicjatywy Jana Błędowskiego. Do zespołu dołączyli basista Jerzy Kawalec, gitarzysta Leszek Winder oraz perkusista Janusz Ziomber. Początkowo muzycy występowali bez nazwy, jednak przed jednym z pierwszych koncertów w Bielsku-Białej zdecydowali się przywrócić nazwę Krzak. Od 1980 roku menedżerem zespołu został Marcin Jakobson, który pełni tę funkcję do dziś. Przez kolejne lata zmieniali się perkusiści, aż w 1979 roku do zespołu dołączył Andrzej Ryszka. W tym okresie Krzak zaczął zdobywać coraz większą popularność. Występował na najważniejszych festiwalach w Polsce, m.in. Pop Session, Jazz nad Odrą i Rock Jamboree, a także poprzedzał koncerty Suzy Quatro i grupy Omega. Muzycy zdobywali uznanie nie tylko w kraju, ale również podczas występu w Niemczech i Czechosłowacji. Największe sukcesy zespół odniósł na początku lat 80. Album Blues Rock Band oraz mini-album Kawa Blues uzyskały status złotych płyt. Ukazał się również album Paczka. W 1981 roku z zespołu odszedł Jan Błędowski, a rolę lidera przejął gitarzysta Leszek Winder. W tym czasie skład został poszerzony o kolejnych znakomitych muzyków, m.in. harmonikarza Ryszarda Skibińskiego, gitarzystę Apostolisa Antimosa i wokalistę Jorgosa Skoliasa. Gościnnie z Krzakiem współpracowali także Ryszard Riedel, Krzesimir Dębski oraz Józef Skrzek. W 1983 roku ukazał się album Krzaki, a zespół wystąpił na festiwalu Rock Arena w Poznaniu. Niedługo później, po śmierci Ryszarda Skibińskiego, działalność grupy została zawieszona na 18 lat. Reaktywacja nastąpiła już w XXI wieku, gdy ponownie spotkali się Jan Błędowski, Leszek Winder, Jerzy Kawalec i Andrzej Ryszka. Z tego okresu pochodzą albumy koncertowe Live in Waltrop oraz Radio Koncert. Po śmierci Jerzego Kawalca działalność zespołu ponownie została przerwana, jednak w 2006 roku muzycy postanowili kontynuować wspólne granie. Dwa lata później ukazał się pierwszy od wielu lat studyjny album Extreme. W 2011 roku wydano koncertową płytę Cztery basy, która rok później została nagrodzona Fryderykiem. W 2025 roku zespół świętował 50-lecie swojej działalności. W Katowicach odsłonięto pamiątkową gwiazdę Krzak. Odbył się jubileuszowy koncert 50 lat z Krzak, a fani otrzymali rozszerzone wydanie debiutanckiego albumu Blues Rock Band. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z pierwszego albumu studyjnego Paczka, wydanego w 1983 roku nakładem wydawnictwa Pronit. Autorem kompozycji jest Leszek Winder. Przed państwem zespół Krzak, legendarny dziobak.

0: Wapniem na i Barazynę.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniem na i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Dana Ann Alden niezabawie u Polszczy na OFF Festiwali, a kali poczęła z jazzu, w zupełnie innej formie, to i z jazzowym muzyką i zastaniem się. Chociaż pieśnia, jaką posłuchaję, liczy się czastka i najbolsz dostupna szerejszemu kołu słuchaczów albumu, a w ogóle pieśnia, jaka je przez moment popływie, z promaczą lochka zmieszczaje się w plyni bluzrockowej dumaju. Jak napisał adnojczy S. Victor Aron, muzyczny krytyk, sutnością tego albumu zjawiaje się groove. A ja wybrała pieśnią Fine Corinthian Leather, bo chciała... Greckich motywów tu było szmat u krasowiku. To jak siądnia nie wiertaca, kali usiudy czułem słowa Odyseja, mifologia, Homer. Charlie Hunter.

Posłuchali Charlie Huntera z albumu Baboon Strength z 2008 roku, ale pokud przeciągniem motywy muzyczne z filmu Odyseja Christophera Nolana, Bo Buduć, zapraszają posłuchać pieśni Emmy Ruth Rundle. Enough zjawiается pierwszym singlem z wierośniowego albumu These Killing Times, na jakim Emma zwiertается obok refleksją nad czasem, o jakim żywiem. Nad budżynej, jakую, na żal, wyznaczają bilioniery. Tomu autorka mówi, że ten album można tak samo czytać jak czerwową kartinę do zachowówka filmu The Man Who Sold the World i pytać się, czy jedna ziemla, a to naprawdę mało?

Album This Killing Times od Emmeru Frandl już u połowy września, ale zahałowak Enough zachwycił mnie, kabiernąc od albumu Cola naszego hurtu Ilan Friends. U internecie znajdziecie pieśnię Enough, tak samo pod takim zachowałkiem, znaczy co dosyć, jaką ją wielmi lubię, jaka jest dajeca u pierwszy nią koncertnym formacie prochuczała u 2013 chodzie na festiwali Basowicza. Basowiszcza, przepatrzcie, ale tu zapis studyjny.

Niemieckая autorka na Diffie u słowa z muzykai, a my zaraz wracamy się do Moonlight Benjamin. Mocna gitarny aranżerowki z bluesrockowej tradycji, jakie sustrakają się z karennej muzykai voodoo, u jakiej wyrastała wokalistka. Wychowywała się w dareczu protestanckim dzieciaczym domie, gdzie śpiewała u asnownym u kościole, ale chutka zrozumiała, że to jej muzyka, ta tradycja voodoo, jaka jest umieszczała tolerantność, poszanu dla każdego człowieka, a rytuały, ta forma zmagania z gwałtem i to jeszcze przynosić, a zdarowlennie. Moonlight Benjamin twórcza dośpiewała u Francji, a geta, co poczuję, wynik sustreczy tych dwóch świateł. Nazwana ja przez The Guardian haitańskiej Patti Smith. Moonlight Benjamin u efiry Białoruska Radio Racja.

Moonlight Benjamin, jedna z gości Etna Festiwalu Czarom się, a przed nami nowa pieśnia drog hurtu Proto Martyr. Zasnowany u 1960 chodzie u Detroit, wiertajca z nowym albumem. U jednym z interwiu lider Joey Casey skazał, że my tu w Polsce żyjemy u sąsiedztwie naprawdę wojennej pogrozy, a u Sztatach jany żywuć ujawlenymi pogrozami. Właśnie taki komentarz, jaki pokazywał jeszcze Proto Martyr i Joe Casey u swojej osobie, seriozna stawiaca do reflektowania nad współczesnością. Ale chcę wam jeszcze przeczytać niekalki skazał od Iggy Popa, pra nowy album. Geta tematyczna celasny release z omal symfonicznym rozmachem. U tym albumie jest odcieni wagnerianstwa i on nagadwaje mnie opieru Tristan i Izolda. U muzycznym planie on opierajca na modalne jahamy i chromatyzm, czasem huczyć jak kielskie wojenne rogi podczas dawno zabytej bitwy. Wokalist Joe Casey ma cudowny głos, jaki przyjemno słuchać, ale jemu tak samo udaje się zachowywać potrzebną kolkość i niepokorliwości, co robi jego interpretacji wielmi ciekawymi, a sabliwa, kiedy on dozwala sobie na bolsz reski albo sarkastyczny ton. A my słuchajmy pieśni Sound We Cannot Hear.

Przyczyny je w oczy. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym.

0: Манифест.
1: Центром культуры белорусской Анжей Данилюк. У нас и варштаты для детей, у нас так само наше видавництво, але теж видавництво Коммуникат.орг, Доротеуш Фьоник, там есть видавництво Нива. Мы стараемся продавать эти книжки, або захенцать дитячки и молодежь до варштатов тутей нам через нас организованных.
2: А какие книги тут на фестивале Дудок, они и больше користаются попытом?
1: Я тут первый день, але с доświadczenia właśnie koleżanek i kolegów, które już byli wczoraj, то wiem, że te najnowsze, najświeższe publikacje, czyli Świata jak granica po białoruski albo Święte źródło po polsku, tak samo ciągle się tutaj cieszy popularnością książka Bieżeńcy. Dobrze mówię, Bieżeńcy, tak? Przesiedleńcy czy uchodźcy, Aleś Bialacki także pojawiła się taka pozycja, ona też cieszy się dużą popularnością.
2: Jak na ogół ogólne wrażenie emocje a do tu takie?
1: Ogólne wrażenie takie, że to dobrze, że są takie miejsca, w których mniejszość białoruska w Polsce żyjąca może się spotkać właśnie w różny sposób i spojrzeć na wszystkie dziedziny działalności. To są i młodsi, i starsi ludzie, są zupełnie młodzi ludzie, więc dobrze się spotkać i wymienić doświadczeniami, zobaczyć jaka jest literatura, porozmawiać w ojczystym języku i to jest dobrze. Dobrze też jest dla tej mniejszości, że mogą się tutaj spotykać i ludzie z diaspory, ale też właśnie tutaj Białorusini żyjący w Polsce od wieków.

0: Tadeusz Żukowski u swoim wierszy skazał prawdu, ab jakoj wiedajem, ale jakże czasta, ab joj zabywajem. Bo jakże żyć bez ahniu, wady i pawietra. A Jan Kondrak, jaki zaraz po tym zaśpiewał, tak sama zapalił ahoń u naszym domie. A tojże ahoń podtrymwać muzyczna buduć i następny wyka w nauce, a mianowita Tomasz Olszewski, Elżbieta Adamiak i Adam Nowak, Jan Wolek, Jacek Klejf, Stare Dobre Małżeństwo, Czerwony Tulipan, Agata Rymanowicz i Tadeusz Krok. Ale pakuż to, wiartajem się da poezji Tadeusza Żukowska. U interpretacji Michała Andrasiuka posłuchajcie dwóch czarchowych wierszał pierakladzienych Leonardaj Muchinaj.
1: Tadeusz Żukowski, cisza. Cisza, eta biazdonnie, cicha je nad nami nieba. Кричит только той, кто падает, кто взносится, той у захопленни молчит. Только одное обличье, только одное обличье нахиленное над моим життем, так лагодно и так терпливо, твое обличье, наставник.

Nie wiem, czy w mojej samotności wystarczy miejsca dla twojej. Na rogatkach świata stoją chłopcy, czyszczą zardzewiałe gwoździe. Radio nadaje sprzeczne komunikaty, w które głęboko wierzą, czekając na znak. Długo wpatrują się w niebo, a ja bym chciał przy twych włosach zawiązać.

Nie wiem, czy w mojej samotności wystarczy miejsca dla Twojej. Chrystus w domatówku piłby wódkę albo denaturat.

0: Jak zauważają literaturne krytyki, najważniejszej rysaj współczesnej polskiej poezji zjawiająca raznostajność formą i swoboda u wykorzystania mowy. Ta poezja poruszaje tradycyjne prawidły i gruntuje się na intelektualizmie, osobistym wopycie, egzystencjalnych i filozofskich rozdumach. Jana często odmawiaje się od ryfmy na korzyść swobodnego wiersza i rozmownej mowy. I siądnia, każdy z was może u tym upełnić się, chociaż z jeszcze jednego wiersza Tomasza Mielcarka.
1: Tomasz Mielcarek, prysutność. Ety jam miejsce, ja był tam. Глядел на их, и они изменялися, покуль однойчы не стали чужими. Я открывал двери, прослизгвал тихо, затаивши дыхание, ходил на пальчиках. Я почул голос, який шел за стены, але не мог познать его. Я слухал. Гэты голос был мой. Это я был в этом доме и пошел один, хаваючыся за древами. Я знайшоў шар полный светла, пахаваў его в саде. С тех часов постоянно отчуваю на себе чейсьці позірк.

zmyśliłeś się. Ja wiem. To rzadkość. Rzadkość w twojej okolicy. Wiesz teraz, to koi jak sen. Na pieczę. Jak policzek.

Bo myślenie ma wrogów nie tylko w idiotach. Więc panować nad sobą to najwyższa władza. Cóż, gdy rozpacz do wrzenia doprowadza spokój, robiąc nas aż poetę lub ledwie się patrzę. Zamyśliłeś się. Ja wiem. To rzadkość. Rzadkość w twojej okolicy. Wiesz teraz, to koi jak sen. A piecze jak policzek.

Cofniemy się, wszak lepszy dureń niż schizmatyk, co go rozpacz zawiodła na myśli wygnanie. Bo nie wyjdziesz już z kręgu cierpkich alternatyw. Nie ma leku. W chorobie nieznanej zamyśliłeś się. Ja wiem, to rzadkość, rzadkość w twojej okolicy. Wiesz teraz, to goi jak sen. Papiecze, jak policzek.

Jest wspomnienie, jeszcze dzisiaj była na naszej uroczystości, była taka pani, która pomnieć, jak robili ekshumację w 1946 roku, jak robili ekshumację i ta ekshumacja pokazała, że to kto miał ślad po kuli u głowie, kto miał ślad po kuli w okolicach serca, że zginął, a kto nie miał wcale. To właśnie to, że ziemia wyruszyła się, to ta tragedia była taka najbolsza, jaka można sobie, zresztą wyobrazić nie można tego sobie, jak to mogło być. Jak już z wioski zabrali ludzi i do Haradka przewieźli, to Niemcy spalili u się chaty i skazali zagarać to miejsce, że po wiosce nie było żadnego miejsca. I potem malodniki już samosiewy zaczęli rości i teraz jak my byli w tym lesie, tam gdzie pomnik, to już te drzewa takie już bolsze, one rośli tyle lat, to już wyrośli. Ale wtedy po wiosce stało się pogorzelisko. Pustaja przestrzeń. No ludzie pomnieli, bo jeszcze wtedy takie więzi rodzinne byli mocniejsze, jak te ludzie z Pieszczanik wspominali, to wujek, to brat, to ciotka, to ktoś tam. I te same ludzie spowodowali, że to tam postawili. Najpierw ten kamień był, potem dopiero pomnik w 82, to daleko, już później.

0: Працягваем концерт вот под песню «Белорусочка», и до нас дотелефонувалася, ну, напевно, белорусочка, спадарня Аля з Лясной Даліны.
1: Пэўна, бо размаўляю по-беларуску вельмі добра, вітаем вас.
2: Вітаю вас сердечно, поздравляю вас с радиорацием. Бардзо вас любя слухаць, бардзо часто. Не здарыло мне ще зараз, но але як бы зачала далі любіць бардзо. І в ogóle мам найсердечніше і певне тепло поздравлення для своєї Юліти і Пётка Томашевських. Утро будуть обходити 13-ту річницю шлюбу. Также им желаю многое лета, благая и многое лета. Для другой цурки Анеты и Марчина Кирделевичев теж им поздравим их сердечне, их дети, мои внусища, Кубуся, Николе, Ленке, Mateuszka i też życzę dla nich dużo zdrówka, żeby dobrze się uczyli, to jest ich najważniejsze, żeby byli zdrowi. Pozdrawiam Anię, Kuźmę z dziećmi, że Ania jutro obchodzi imieniny, życzę siostro tobie dużo zdrowia, spełnienia marzeń wszystkich, których marysz, żeby tobie tam spełnili się. I dla Swańki Ani, dla Ani Pietraszko, koleżance, także składam jeszcze życzenie dla swatów Kierdelewiczów Ani i Waldka i dla swatów Baciuszki Zabudowskiego Mirka z Heleną. Składam jeszcze życzenia dla koleżanek i kolegów z chóru swego ze Słonecznego Stoku, dla dyrygenta Dawida Jakubowskiego, dla Jasi Kadłubowskiej, koleżanki z córką Magdą i mężem Adamem. Składam jeszcze życzenie dla pani Zosi, żeby była zdrowa. Komu tam Ani Laszeckiej jeszcze składam. Kiedyś chodziła na chór też ze mną, składam jej życzenie mnoha leta też. No i dla drugiej dyrygentki Iwony Randchławy z dziećmi i mężem. Dla ojca Mariana Romanczuka z matuszką i dziećmi. Dla ojca Piotra Kiryluka z matuszką Anią też jej mnoha leta składam. Dla syna Pawła. Dla Mateusza Kiczko z matuszką i dziećmi z Anią, także też jej składam dużo zdrówka. No i chyba kogoś może nie ominęłam, ale Agosie jeszcze składam jej też dużo zdrowia, jej mamy, pani Nadzi. Także tata swego, który mieszka w Kropiwnie, na pewno znacie, bo siostra często dzwoni, także ja jestem jej siostrą właśnie, Kostka. Także dużo im zdrówka życzę i was, kochane Radio Racja. Bardzo was lubię słuchać. Piękne piosenki dajecie, szczypacielne ja po prostu, takie naprawdę.
1: Ох, дякую вам за теплые слова. Заставайтеся з нами, вядома. І пісня такая, якую ви заказали прогучить обов'язково. Всього доброго.
2: Спасибо.

I na tym dzisiejszy indamik zakończuje się. Wielki dziękuję, że prawili tę godzinę razem ze mną. Spodziewam się, że ten set dodał wam energii i nastroju na wychodny. Poczuję się u następną sobotę o 21 godzinie. Podrychtuję dla was nową porcję świeżej muzyki. Trzymajcie się i do zobaczenia.